0: Chaatina, Witlawen, Toh Lanuaisi, Watlok Lat Asa Ael, Toh Ischetachut Am. Chahawetes Huna, Toh Lei Chaco, Watlok Lat Ona Hop Numeluna.
1: 3624-9708-52.
0: Chelawen Toh Ael Nisa, Lama, Watlok Lat Ona
1: 911.
0: Chekalote Yasuele Sani, Iuseche Lat Ona El Trilota. Withote wuye chelat ona el toha islo. Chetotsite ameh iwuse chelanahit with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.